Stari i pali na radio Skali 101, 102, 104,5 MHz. Program za 5. Vaš radio, Radio Split. 1, 2, 3, 4.